Včera, dnes, zaran, LEM FM na żywo. Słuchaj, передавай drugim. LEM FM.

Jarku, Iwanku, z drugiej strony Jarku, z drugiej strony Jarku. Išlabym do tebe, išlabym do tebe, wzięła woda lałku. Išlabym do tebe, išlabym do tebe, wzięła woda lałku. Lavočka tonenka, woda studenenka, a ja molodenka. Od nas sa zlomity, od nas sa zlomity, a ja sa vtopity.

Humanitas. Beskidy mi jak dola herbaty, jak dola mocniejszych skamieniłej. Boli mnie krasa twoja, w najmyty wzięta, na ekspo świtu wystawlena, a nam, co mojej wierno w sercach plekali, bez wika nesli do rівних дни, списами заставлена.

0: Karpacka Ruś. Oficjalnie organ Karpatorusko Narodnego Komiteta Lemko Sojuza w Sojedynnych Sztatach i Kanadii i Karpatorusko Obszczestwa w Kanadii. Wychodzyt dwa razy na tyżdeń.
1: Dziarzeńko na sercu płacze do ciebie.
0: Karpacka Ruś, numer 5. Piatnycia, 31 sicznia 1947 roku. Miestowiane pyszut z Sowieckiego Sojuza. Wasyl Cuca w Detroit dostał pismo od swojego brata i jego ziacia Mykołaja Bakana, który teper nachodzi się w mieście Kałuszy Stanisławskiej Oblasty. Pod datą 30 listopada 1946 roku pyszut tak. Dobry den, drogi stryku. Pozwól mi peredaty szczero serdeczny prywit od twojego brata Semena, jego żeny i ditej. Ja, Bakan Mykołaj, do którego wy pisali, pismo wasze dostał, za które bars dziękujemy. Dowidujete się o swoją rodynu, to wasz brat, a mi, batko, zdoru, tak samo żena i dity. Tylko Hitler narobił wielkość szkody, że ciłe nasze seło zostało zniszczone frontom. Grozik zdoru, tylko pomarła jego mama w 1946 roku. Iwan Semankowicz pomarł w 1946 roku. Wasyl Sysak zdorął, a jego żena pomarła w 1945 roku. De one teper znachodzia cia, toczno nie może napisaty, tomu, że my rozeszli się w wersni 1946 roku. To jeszcze nie znają ich adresu. No, znają, że to wsi zdorowy, bo my byli razem dwa roky. Zwracają do was z prośbą, jak do rodyny, czy nie mogliby wy dowidaty się tam o moim brati, Jurku Bakani. Jak możecie, to peredajte jemu mi adres. My żywem teper niepochano. Mają swoje słowo i swobodu, tylko pidło, że nie mamy jeszcze czego trzeba, bo kraj zniszczony. Stanisławska Oblast, miasto Kałuż, ulica Ruska. Semen Cuca. 1 czytatel peresłał w naszą redakcję pismo od swojej rodziny w Kwiatony, pisane już po ruskim rożdestwie. W piśmie opisano, jak naczelnik polskiej policji w Uściu Ruskim rozumie nową narodną demokrację i słowiańskie bractwo. Tot uczytel prosił, żeby nie podawaty imię tego krajana z Kwiatony, który pisał to pismo, bo i ono miałby mieć nieprzyjemności. Proszę was, nie dawajcie moje pismo do gazety, bo w Uściu Stefan Romcio już poterpił za to, że jego pismo z Wielkodnia było napoczatane w amerykańskiej gazety. Jego zaklikali na posterunek policji i komendant milicji wsypał mu bezlice i skryczał. Jak się ci tu nie lubi i banujesz za rusińskim obrządkiem, to marsz do Rosji. I takoho doczekali myślemkę na swojej praditnej zemli. I jeszcze piszę wam, że to bandyty napale na Kwiatoniu przed samym ruskim rożdestwem. Kto se dał znaty do Uścia wojsku, to konnycia ruszyła i jednego bandurywcia zabili, a drugi powtikali. Ubyty był rodom z Panknoj. O 2 dni późniejsze w Łosiu na drodze naszli ubytego człowieka. Leżał twarzą do zemli, a na pleczach miał przyczepioną wielką kartkę, a na tej kartce było pisany jego rodowód i przyczyna śmierci. Pisali, że był zasłużony na karę śmierci, że wyrok wykonano w Łosiu i że to samo czeka jego 3 towarzyszy. A podpis był taki. Ukraińska powstańcza armia. Ubyty człowiek był zo Śnitnyci. Pisze Jarczak Iwan, pereselenec i Serednyci, powitalisko, do szwagra Ili Małachowskoho w Akron. Seło Buczale, 7 listopada 1946 roku. Powidomlu was, że to ja wasze pismo pouczył, za które serdeczno dziękuję. Duże mi dziwno, jak wy się dowidali, de ja żyju. Prawda, wy adresowali seło Chłopy, a ja żyju w seli Buczale. Nas na Buczałach je 10 rodyn, a reszta rodyn żyje na Chłopach. W Serednyci leszyło się 29 rodyn. No ja nie znaję, że to z nima cy żyjut. Dziękuję za wasze pismo, bo my jeszcze nie byli wesoły, jak z domu wyjechali, aż teper. Jak jem to pismo dostał, to mi duże wesilsze stało, żem się dowidał, że to mi synok jeszcze żywy, iż to wy jego ratujete. Ja jemu nie mogę niczego posłaty i nie znaju, czy pismo tam dojdę do was, a do syna to i mowy nie ma. My mamy sztoisty i no nie ma komu, bo syniu moich nie ma, a żena moja w szpitalu. Był jem z neju w Drohobyczy, to dostał jem naprawlenie do Lwowa i tam była 4 tyżny. Potem odpustyli jej do domu na 6 tyżniu i znowu pojechała wrze 2 tyżni domu, a z kilku budę to sam nie znaju. Pisała, że jej lipsze i że skoro przyjdę do domu. Mi synok Wołodymir chodzi do szkoły, do 3

do klasu. I duże dobry uczyć się. A dziewczyna myleja, to muset by tyga z dynią, a Anna takożej pomachaje. Tak jest już to robyty, iż to isty. No, nie ma komu. Nie robyty, nie isty. Chyżu maju, konia maju, korowy maju. Nie masz to kazaty, wsioho je. I niczego nie brakuje. Ino nie ma komu robyty. Zemli dostał jem 6 morhił, ale zemla czorna. Dobra zemla. Aż to do waszej sestry Anny, to ona je w strykach. W tom domi dybyła. Moja żena do niej izdyła i ona siuda do nas przyjeżdżała wrze 3 razy. Żyje z praci róg. Ja jej kazał pysaty do was, no ona boić się, bo ona żyje pić samym kardonom. Zwiduje te, kto je moim susidom. Ja maju susidamy ludej z Aliska, z Wielkopola i od Peremyśla i od Jarosława. I z Serednyci je chyba ochwat Mykołaj. Łuczkowoho Michała syn ożenił się pod Magurą, z Jantoszkową je wediłką, ta je moim susidom. I Kyczak Michał, i Kochut Michał Myśkił, i Michał Kowalykił, i ochwatowoho Iwana syn Jaśko, takoż sód tu na Buczałach. Jaśko jest listonoszą, a jego otec jest w Ameryci. Przyszedł mi, że wysia w stricyle z czolowikom, który przyjechał z kraju od Gorlic. Może wam dasz to rozkaże, jak znaje, a może i nie znaje, bo to od nas daleko. Przyszedł mi, że wy robili wesila, żeście oddawali swoją diłku oluchu i bahato hostej było u was. My takoż zasyłamy serdeczne błogosławieństwo tej młodej pary. Niechaj ich gospod błogosławi i Syjonasz, to byli bohaty jak zemla, a zdrawy jak woda, żeby prożyli dołhy lita w lubwy i spokoju. USSR, Drohobycka Oblast, Komarniewski Rajon, Seło Buczały. Jarczak Sztefan. Krajani z Królika Wołoskoła opowiedz Sanok naszą swoich susidiów w Tarnopolskiej Oblasty. Sztefan Szerszeń w Embridge, Pensylwania, dostał pismo od swojego ujka z sowieckiego sojuza i chce podzielić się tym ze swoimi krajanami. My dostali list od naszego ujka Pereselencia z Królika Wołoskoła opowiedz Sanok na zapadną Ukrainę. Ujko pyszut, że to im się dobry powodyt. Mają tu 2 koroły, 2 wiłci i dost isty. Lemże łachy, dorohy i pyszut, że Waśko Bober ich susid naszał ich na Ukrainie. To Waśko Bober nie chodził i chaty do Rosji, no stał się doma, że budę w Króliku gazdował. A potem jak bandyty w Siczny 1946 spalili nasze seło, to on znał, że już nie je czego trymaty się i dawaj do Rosji. Tam ponachodził swoich susidiów i znakomych, to my tiszymy się, że on im porozpowiedział, że to się na Lemkowszczynie robyt. To nie budut tak banułaty za tym, co leszyli. My posyłamy jego adres, aby ste dali do naszej gazety. Może tak to z naszych króliczaniów i susidiów i stoszno posady wysłoczka chodziłby się dowidaty o swoją rodynu. To najpysze na ten adres, bo ujko pyszut, że tych seł ludy tam sód. Zapadnia Ukraina, oblast Tarnopolska, rajon Kozowa, seło Budyli. Sztefan Skierczak. Rychwałt powit Gorlici. Michał Feciuch w Linden, New Jersey, peresał w redakcji Karpackiej Rusy riad pysem od bliskich rodnych, jakie powrnuli się z sowieckiego sojuza, bo im tam nie polubyło się. W pysmach skazano także, że to pereselenci z Rychwałda zbierają cię teper w seli Swierz, powit Peremyślany, Lwowskoj Oblasty, gdy już nachody cię ponad 90 rodyn z Rychwałda. Pysze Sztefka, do tety. 18 listopada 1946. Pozdrawiamy was, ja, Sztefka, Janna i Teklusia. Pozdrawiamy tetu Teklu i Dida z ich ditmy. Pozdrawiamy i tetu Annu i Dida i ich tity. I pozdrawiamy Dida Michała Feciucha, ich żynku i tity. List jem dostała od was, tetuś, i bardzo jem się wtiszyła, żeście mi napisali i dolary przysłali. Dowidujecie się za nasze powodzenia, to powodzenia u nas bardzo kiepskie, jak na służbie. Piszlibyśmy do swojej chyży, ale nie mamy nic, chyża obderta, wszystko pokrali. I dowidujecie się, tetuś, jak nam było w Rosji. To jak Ruskie zawojowali, to zaraz przyszli delegaty Ruskie i pisali do Rosji, jak to nie chodził, to straszyli. I wszystkie ludzie ze strachu pojechali. Tam my przyszli na Rusala w czerwcu i tam my chodyli na robotu do kołchospu, to my zarobili na den 30 deka zerna jedno. Trzeba było robyty 3 dny na kilo zerna. To my zaraz zbierali się nazad do domu. W Weresniu wyjechaliśmy na furach, a my byli aż koło Krywoho Roha. My jechali korołą i koniom. Łachy zmy wezli i isty, a także dity się wezli na furii, a reszta tam zostało wszystko w Rosji. Jak zmy jechali, przyszła zima. To zodmorożali zmy ruky i nohy, bo zmy przyszli do domu na światy wieczór. Zima, studień było i bida była wielka.
Jak sme prichali, to mamu, tata, Michała i Petra zabrali nazad do Rosji. A nás trioch nie było doma, bo my byli na służbie. To sme się zostali wsi try. A korołu i konia zabrała policja. A Stefan, młodszy od mene, został w Rosji, bo nie chodził wertaty się z nami do domu. Teper tato i mama pisali mi od Tarnopola, że żyją. I tam sód teta Stefka klansko. Pyszut, że i Stefan z nima. Ale mój tato niemal zdorowla od wojny, bo one były 3 razy raneny, a moja mama, Maryja z Lepakiu, male 10 dzieci, same Rosyniu i nastry. Dowidujete się tetuś, z kim baba ichale i dito, to one ichale z ostryną z domu, z ostrykową Petrową babą, ale stryka neje, bo one są we Francji już 15 rokiu. Na nas była bida w dorozi, a na starych jeszcze hiersza. To dito chmerle koło Lwowa, w celi Stawczanach i pochowany jak suco. Chwała Boża była. I ruski ksiądz ich chował, a baba merle 2 tygodnie późniejsze, koło Sambora, w seli Sosiadowycy. To babu chował polski ksiądz, bo ja tam była. Pozdrowla dwa tetuś, moja gazdynia, z ciłym domom. I pozdrowlaju dwa z teta Antoszka i ich Tekla, bo my blisko z tetą Antoszką. Moja sestra Anna jest w Gorlyciach i Teklusia jest blisko mene, ale jeszcze mała, ma 12 roku. No bardzo się cieszyła, że tetusia z Ameryki prysłale dulara. Ale jak się zejdeme w sitry, to lem płaczemy, bo nie mamy komu pity. Nie zabudte on nas syrota, choć do jaki łach nam przyszlejte, bo ja mam na miesiąc 400 zł, a powód na metr kosztuje 500 zł. Tetuś, może byste choć jedną tam wzięli i może byste nam choć jedną knyżku rusku prysłali, żeby nie zabyte jeszcze o swojej wiery. A tu was, tetuś, proszę pohledajte mojej mamy sestriu, Pajzu Lepakołu, Ulku, albo Łania Lepak, albo Annu Lepak od Tofija i Juhaskę Lepak. Proszę was, dajte do gazety, bo heł Polakę to się tak nastarajut, żeby naszli moją rodynę. Pysze sestra Maryna z mużą i dietmy. Dziękuję za pismo i groszy, a dalsze pysze tak. Dowidujesz się, sestruś, jak my z Rosji przyjechali i cy zme byli w Drychwałczanamy, to my wsi razem przyjechali do Kohospiu i tam nas nie dali razem. Lem porozbierali po paru familii. To nam było nie do życia i wernuliśmy się na Ukrainę. I chaliśmy 9 tygodni furamy tak, jak pierwsze cygany u Waśkę. Przyjechało nas 30 familii i tam nas zima zaszła. Przyjechaliśmy na samego Michała i byliśmy tam do Marcia, a z kińcią Marcia zmy przyjechali do domu i siedzimy w swojej chyży. Ale na jar zmy nyczne sijali, aż teper pod zimu zmy posijali żyta i pszenyci. My pojechali same do domu, a to te druhy wsi tam za Lwową 40 km zostali i tam sód. Jeszcze ich wece przyszło do toho sela, bo ich teper tam jest 90 rodyn w jednym seli. I dowidujesz się, sestruś, o tata i mamu, to oboje pomerli w dorozi. Tato pierwsze, a mama 2 tygodnie późniejsze. Tam sód pochowany, na Ukrainie. Tam mamy księdza i wsi try synowe byli i newisty, a ja nie była, bo my piszli pierwsze od tamal. I piszesz, że mi syn pisał do tebe i z Niemieczyny. To mi napisz jak mój imeno, bo ja mam 3 syniów Niemieczyni, a żaden nie pisze. O 2 czujemy, że żyją, a za 3 nie znamy. Diłku zma oddali. To zostale na Ukrainie z chłopom i troj ma ditmy. Droga sestruś, nie mogę te wszystko opisaty, jaką mam trapezu, ale dziękuję Bogu, żem się dostała do domu. Mamy konia i korołu i 2 kozy i w swojej chyrze siedzimy. Mamy jednego chłopcia i 2 dziewczat koło sebe. Dalsze pozdrowlaję druhe sestry ze szwagramy i ditmy, sestru Teklu i Annu. A teper pozdrowlamy Michała Feciucha, jego żydku i dity. Dowidujesz się pro swoją sestrę Antoszku. To ona była ze swojego chłopa bratom, to jeszcze zostali na placu, ale teper musieli przyjechać tu, na Ukrainę, bo wsi tam sód. A teper ja, Maryja Hebuza, ze swoim człowiekom i z dietmy, zasyłaju wam, nasze rychwałczane, serdeczne pozdrowienie. Ja was nie znaju, ale w dzisiejszym czasie tak się ludzie pohladują. Tak samo pozdrowlaju Michała Feciucha, jego żenu i dity, drogi bratuś, co jest z tobą, że ja nie mam listu? Cy moja diłka bilsze pisała do tia, cy nit? A pro sestru Antoszku, ciłe lito nie było żadnych listiów. No teper przyszło 3. To pyszut, że ich jest 10 rodyn w jednym seli. Ja pisała pro Antoszku, co ona tam. To jak mi napyszut, to zaraz dam ty znaty. Ale do nas z Rosji idą listy i po 4 miesiaci. To podaję tobie adres od diłki Jurka Rycelaka, bo ona budę o niej znała. To możesz sam napisaty. SSSR, rajon Peremyślany, Seło Swierz, Obłast Lwowska. Stefan Hutnik. Pisze żena Iwana Dzwonczyka i z Kunkoły do Michała Feciucha w Linden, New Jersey, pod datą 4 sierpnia 1948 roku.
Chrystus rażdaje cię, tymi słowami witam się z tobą, braty i bratowa, i z waszymi modlitwami, i donoszę wam, że list im od was odebrała. Byli w liści $2, to duże krasno za nich dziękuję, bo się mi przydadut, da koho połotna za nich kuplu. Ja ci u wojnu była w Niemczyni, to mnie zarobiła nicz, lem się mnom narobili jak koniom. A jak Ruskie przyszły do Berlina, to można było braty dost wszystkoho, bo wsi magazyny były porozbywane. Tak i ja nabrała i obutia, i łachiu, z kilkomu mogła, ale jak jechała do domu, to po drodze mi wszystko Ruskie zabrali i szkoda było mojej trapezy. Nie tylko mi, ale wszystkim, co z moich ale tym transportom. Przyszłam z Niemczyny do Rychwałda, ta się płakaty chodziło. Nie było w seli lem dyjat gazdiw naszych, a reszta Polaky. Dowidujesz się, braty, czoha Antoszka piszła do Rosji. To heł, jak przyszły ruskie delegaty zapysułate ludy do Rosji, tak obiciuwali, co tam możesz dostaty. Choworyli, że 8 hodyn robić na bu, a może zarobyty za 8 hodyn 20 kilo pszenyci. Ta każdy siatjach do takiego kraju. I choworyli, że oprócz toho dostanę 2 hektary pola na własnist i może trzymaty 2 korowy, jednego konia i swyń, kur, kilko chocze. Mlęci nie kazali braty, a jak przyszły tam nasze ludy, to pokazało się, aż to jest. Kto mał mlynec, to jeszcze dychał, bo jak im zerna wkrał, to w mlynce zmołą. Tak robili nasze rychołczane w kołchospi, to im wypłatyli za rik po 20 deka i po 30 deka zerna za den. I tak tam jest. To i ona się tjachła do Rosji, że jej bude lipsze, bo iśli i bohatszy gazdowe od niej. To tak cygany są teper w Rosji. Antoszka, jak piszła do Rosji, to nie wernuła się. Wernuli się drugie ludy, to ich zabrali nazad tamtej zimy, a jej chłop jest we Francji. No pisał teper do Rychwałda, że przyjdę do domu. A Antoszczyn Michał był w Niemczyni na roboti, to zabrali ho Ruskę do swojego wojska i nie znamy, co żyje. W ich chyży jest Polak, gazduje na grunti. Ale jak jej chłop wernu się, to chyżu i grunt dostanę nazad, bo heł duże powertale. A teper mi napisz, czy sestra Marta żyje? Bardzo im się zasmutyła, że bracia nie żyjut. A Maryna pisze, że żyje.

Išao žovnir, proloh. Išla vojna. Dija. Išao žovnir do boju, za volu, za zemlju ridnu svoju. Išao žovnir, kuli v ruku imao, bez ura, bez proklatja, s krivdom v zubah, zavžato nimo. Išao žovnir, ne šmata. Išao žovnir, papesku v rukach pestil, dolu dihanjal, zamrijal, zadumal, za komir hvatiti, do kraju privesti. Išao žovnir, lutoho dihanjal zvirja, vemita od hnoju, domkame horodi u ridne podvirja. Išao žovnir, hocik popravljal na grudi, ne vteče srce, donesu. Ne zgublu. Išła kula. I w ruku ne zimał, i nazad ne wernu, w dirku gimnastiork dola szturiła różu czerwenu. Išł świt kolorami, išł świt kolesami, spianił żołnier na zemlu preklaknu. Na grudziach młodych, jeszcze rozlatym ordenom, grudka krwi zaklakła. Išł Beskid chmarami, išli rydna mama i dziewczatko, co lubił. I oczy na wandrę nebom piszli za parą leciaczych gołubiów. Epilog. Išli czuchy na schód i na zachód. Плакала Ігор.

nawiat konia i nie szczędzę razów. Lasy, doliny, głazy, w kolei, w natłoku. U nóg mych płyną, giną jak fale potoku. Chcę odurzyć się, upić

Ludzie zadeptują deptak krynicki. Niosą litość w wypłowiałych oczach, rzucają 50 groszy do kapelusza.

Kudmińcowi też należy się przyjemność. Mój anioł stróż szepce mi do ucha, mój anioł stróż szepce mi do ucha.

Ułemkowie są grupą obywateli polskich, mniej liczebną od pozostałej części ludności Rzeczypospolitej Polskiej. Jedną z uznanych w Polsce mniejszości etnicznych, obok Karaimów, Tatarów i Romów. Ułemkowie są i mają swój język, kulturę, tradycje. Stwierdzenia te wzięte zostały z tekstu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 roku o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym.

Nade wszystko chciałbym. Chciałbym raz jeszcze materii ruku ustami wszanowaty. Chciałbym raz jeszcze powistej żeni o wiernej lubowy. Chciałbym raz jeszcze sokolatka moi do snów kołysaty. Chciałbym raz jeszcze smyk Jarosławi uwidzity, jak wedę do boju Łemkowinu. Chciałbym raz jeszcze. Nade wszystko chciałbym płacz niemowlaczej poczuty nowonarodzonej mojej Łemkowiny.

Lemkiłski archiv to miejsce, w jakim dowidate się pro historii Lemkiłu ryczy, których de inde nie przeczytate, ani nie poczujete. Słuchajcie z Lemkiłskiego archiwu w radiu Ruskiej Bursy LEM-FM. Prosit Paulo Hanas. Dneski w Lemkiłskim archiwie dowidate się pro narodnego buditela karpackich Rusyniów Aleksandra Duchnowicza. Sama середина XIX wieku była dla narodów Austriomadiarskiej imperii bardzo ważnym czasem. Był to czas nacjonalnego wzdwigu narodu. Tak samo i Rusyny przeżywali wtedy swoje odrodzenie. Epocha tota przyniosła Rusynom plejadu pisateliów, jakie stali się buditelami narodu. Jedną z głównych person seret buditeliów XIX wieku zanima kanonik Priaszyłskiej eparchii otec Aleksander Duchnowicz. Był win prawdziwie oświeczonym człowiekiem. Wykazał się jako bardzo dobry pedagog, myśliciel, historyk, dramaturg i publicysta. W literaturze narodnego odrodzenia Rusyniu hołos Aleksandra Duchnowicza prozwuczał z wielką siłą. Był to hołos humanisty i demokrata, hołos osnowatela rusyńskich szkolnych uczebników i prekursora dramaturgii. Aleksander Duchnowicz był autorem pierwszych rusyńskich podręczników i bardzo popularnego molitownika Chlip duszy. Był też autorem hymnu Podkarpackich Rusyniów, Podkarpackie Rusyny ostał te głęboki son i rusyńskiego, ja Rusyn był, jestem.

Wrodził się 24 kwietnia 1803 roku w niewielkim pidludu klańskim seli Topola, niedaleko od miasta Snina. Jego niano był też świaszczennikom, a maty pochodziła ze świaszczenniczego rodu. Aleksander patriotyczne wychowania zawdiaczał swojemu widciowi, który bardzo dbał o wychowania ulubionego syna. Pierwsze nauki duchnowicz pobierał w chyży od swoich rodziców. Jeszcze za dzieciństwa Aleksandra cała rodzina przeniosła się najpierw do Staszczyna, a dalej do seła Klokoczów. W czasie pobytu w Klokoczowi Aleksander Duchnowicz zaczął czytać w niedzielne służby Boże apostoła i wieruju, co bardzo podkreplało. Kiedy Aleksander miał 10 roków, rodzice wysłali go do Urzhorodzkiej Narodnej Szkoły, gdzie przez 3 roki wczył się pod okom Iwana Beniuskiego i Anatolija Bema. Po 3 rokach przeszedł do gimnazji, gdzie skończył 6 klas. Potem

7 i 8 klasu gimnazji kończył w Koszyciach, gdzie miał poszerzony kurs filozofii. Teologię studiował na Użhorodskim Bogosłowskim Uniwersytecie.

Po zakończeniu seminarii Duchnowicz został przyjęty przez przyjaciółskiego władyku Grigoria Tarkowicza na jeparchialnego pisarza. Pierwszymi problemami młodego świadczennika w Praszowie byli niezabezpieczone przez władyku potrzeby socjalno-bytowe. Po 3 rokach roboty w Praszowie Aleksander Duchnowicz pojechał zaś do Użgorodu, gdzie podjął się byty domaśnim wychowatelom podżupana Stefana Petrowaja. W rokach 1833-1838 był parochą w sełach Białowieża i Komlosza. W 1838 roku Mukaczewski władyka Wasylij Popowicz poklikał Aleksandra Duchnowicza zaś do Użgorodu. W tym przypadku jego robotą była robota w uprawie eparchii. Robotu totu spełniał aż do 1843 roku. W czasie roboty w Użgorodzie Aleksander Duchnowicz często korzystał z wielkiej biblioteki osnowanej przez archiereja Andrzeja Baczyńskiego. Współpraca z rosyjskim uczonym Michałem Luczkajem i władyką patriotą Wasylijem Popowiczem jeszcze bardziej pohłubili Duchnowiczową lubą do swojego narodu i patriotyzmu. W 1843 roku episkop Josip Gaganec naznaczył Aleksandra Duchnowicza kanonikom Priaszewskiej eparchii, który przybył do Priaszowa dopiero w 1844 roku. Priaszewski period działalności Aleksandra Duchnowicza był najbardziej plidnym okresem życia naszego budytela i trwał win aż do końca jego życia.

Totiż właśnie w Priaszowi napisał pierwszy kalendarii miesiące słowy. Poczynił swoje najhardziejsze wersy. Totiż właśnie w Priaszowi napisał swój pierwszy kalendarii miesiące słowy. Poczynił swoje najhardziejsze wersy, znamenite aforyzmy, patriotyczne medytacje i baśni. Pod patronatem swojego władyka Osyfa Gagancia w Priaszowie Aleksander Duchnowicz napisał swoje znamenite twory pedagogiczne, historyczne, cerkowno-teologiczne, filozoficzne i publicystyczne trudy. Chętyś złożył almanachy Pozdrawlenie Rusynim na Chod 1851 od literaturnego zawedenia Priaszewskiego, wydani w Owilni w 1850 roku.

Historyczne trudy Aleksandra Duchnowicza zostały napieczatane dopiero po śmierci twórcy. Historia Przesiłskiej Eparchii napisana była po łatyni. Przetłumaczył jej na wielkoruski język Kustodiev i napieczatał w 1887 roku w Sankt Petersburgu. W 1914 roku za staraniem profesora Moskowskiego Uniwersytetu Fedora Artysowa napieczatano istynną historię Karpato-Rosów ili ugorskich Rusynów. Velotworił Aleksandra Duchnowicz za życia nie dał rady napieczataty z przyczyny braku typografii. Za to niektóre rukopisy leżały długo jeszcze po śmierci Aleksandra Duchnowicza. Za jakie trudy, jakie były wydane jeszcze za życia Aleksandra Duchnowicza, stał win się odciom duchowym swojego narodu już za swojego życia. Na Lemkowinu hołni dotarli jego katechizmy, ale i reszta twórczosty była też znana. Między innymi to Duchnowiczowi Rusyny zawdzięczają zatrzymania nasilnej madiaryzacji w XIX wieku. Aleksander Duchnowicz wmarł późnym wieczorem 29 marca 1865 roku w Prieszowie. Pochoronany został w Prieszyńskiej katedralnej krypty świętego Jana Chrzciciela. Słuchaliście z Lemkiewskiego archiwum w Radiu LMFM Paulo Hanas.

0: jak Nikofore, tiež 20 fotografií, ktoré vkazujú tvorču v rôznych periódach jeho života. Vostela je podelená na tri časti i rozmieštená v troch muzejných salách. Pierwsza część, taką ja był, prezentuje dokumentalne fotografie Nikofora ta jego list, w którym prosił ludzi kupować jego obrazy. Druga część, taką jem chciał być, pokazuje autoportreto, na których Nikofor przedstawiał sobie jak ważną i szanowaną osobę, urzędnika albo episkopa. Trzecia, taką był mi świt, wkazuje świt, który artysta widział swoimi oczami. Cerkwe, miejscowości, architekturu, krajowid i scenę studennego życia. Vostelu możesz widzieć do 15 listopada novembra tego roku. W dniach 19-20 wierzchnia septembra prochodziła bude 34. Lemkiewska Tvorcza Osin. Podia tego roku projde w Portnom, pierwszy dzień i następnego dnia w Ruskiej Bursi w Gorliciach. Tohoryczna edycja poświęcona będzie pamięci Fedora Kuziaka 1926-2010 w sotną rocznicę jego narodzenia. Prototyż pierwszy dzień odbuda się w Portnom, rytnom seli Malaria, Bajkaria i Sospilnego Dijacza. Detalny program będzie przyludniony na odołga. To do wam przynesiemy. Organizatorem podii jest Towarzyszenie Lemkiu. W piatniciu 4 wierzchnia septembra o 18 godzinie w Przemkiewskim Osredku Kultury i Biblioteki odbuda się następna strecza z cyklu Łemkowie Opowieść w Skrawkach, poświęconego historii, kultury i językowi Lemkiu. Podia jest podzielona na paru bloków. Pierwszy z nich będzie poświęcony Lemkom wczoraj i dneska, to jest będzie o tym, kim są Lemko w różnych kontekstach. Pak uczestnika będą mogli wziąć uczest w lekcji lemkiewskiego języka, podczas której poznają męczeńczoma osnowne słowa zwrotu, a tak samo azbuku. Streczu zakończyć czest o lemkiewskiej muzyce, śpiewie i tancy, jaka dest uczestnikom szansu nie tylko posłuchać, ale też aktywnie włączyć się w poznawanie tradycji. Streczu powiedzą Oksana Hraban-Nichtańska i Dańko Horoszczak. Na podiju proszone są toto, które już znają lemkiewską kulturę, a tak samo toto, które chcą ją poznać. Wstup darmo.
1: To były nowiny Radia Lem FM.
2: Jak służył, żeż ja u pana, gdy na pierwsze летійка літа. Заслужив же ж я у пана,

Pisania i orania. Kiedym jeszcze orał, niestety mia było być poetą. Kiedym już w ludy poetą, niestety mia na to, bo orił. A co mi

Jest czwartek 27 sierpnia augusta 2026 roku. A na nowiny Rady Jalem FM prosit Olena Stefanowska. Вчера зачався фестиваль «Музика заклята в дереві». Потрува до 30 серпня августа в забудково-дерев'яних об'єктах Низького і Садецького Бескідів. Концерти проходять між іншими в церквах в Квятони і Верхомли Великі, в Межерській загороді в Осі, при костелі в Санкові та в амфітеатрі в Осові. В програмі події знайшлися артисти, які репрезентують різні музичні жанри – od muzyki inspirowanej tradycją Karpat i folklorem, po współczesną alternatywną muzykę i pop. Festiwal otworzyła Wernigora, a w dalszych dniach wystąpił między innymi Wojtek Szumański, Tula i Wołosi. Podziei towarzyszyły też warsztaty remesła, prezentacje regionalnych straw, degustacje lokalnych produktów i ziela. Każde z podziei ma być nagodą, żeby poznać wyjątkowe dziedzictwo szlaku drewnianej architektury w Małopolsce. Wszystkie koncerty są bezpłatne. W archieparchialnym muzeum w Wrocławiu trwa wystawa pod nazwą Nekofor – fenomen samorodnego talentu. Ekspozycja prezentuje 50 robót Epifana Drewniaka – Nekofora, a też 20 fotografii, które wskazują twórcę w różnych periodach jego życia. Wystawa jest podzielona na trzy części i rozmieszczona w trzech muzejnych salach. Pierwsza część, taką ja był, prezentuje dokumentalne fotografie Nekofora ta jego list, w którym prosił ludzi kupować jego obrazy. Druga część, taką jem chciał być, pokazuje autoportrety, na których Nekofor przedstawiał sobie jak ważną i szanowaną osobę, urzędnika albo episkopa. Trzecia, taką był mi świt, wskazuje świt, który artysta widział swoimi oczami, cerkwy, miejscowości, architekturu, krajowid i scenę studennego życia. Wystawę możesz widzieć do 15 listopada novembra tego roku. W dniach 19-20 wierzchnia septembra prochodziła będzie 34. Lemkiewska Twórcza Osin. Podzieja tego roku projdzie w Portnom, pierwszy dzień i następnego dnia w Ruskiej Bursi w Gorliciach. Tegoroczna edycja poświęcona będzie pamięci Fedora Kuzia.

Dobry den, witam bardzo serdecznie na słuchowisku i zapraszam na powieść, na drugi odcinek powieści Ruska Dola z książki powieści i rozkazy Władimira Helaka. Książka wydana przez Ruską Bursu i z serii Biblioteki Lemkińskiej Klasyki, część trzecia już. I zapraszam na drugi odcinek. Kim był pokijnik? Zwał się Pańko Sołotkanycz. Nazwisko to było czystą ironią, bo Pańkowa Dola Sołotką jak nie była. Już w dzieciństwie ostał bez rodyczył. Grunt i chyżu prysił z woli dzidycza bezduszny opiekun, a win, syrota, żył w diakie miłosierdziu dobrych ludy. Kole mu przyszło na semy rik, wziął choć łaszczennyk do husy. Z rokami awansował postupenno na pastucha jagniat, owec, korą, a na 20. roci dosłużył się najwyższej rangi. Ostał furmanom na popiłstwie. Pod opieką błahoczystywoho świaszczennyka wyryz winę hardy tiłom, dobrej duszą. To też probudyło się serce czesnego szuchaja do Kateryny. Syroty, tak jak win, robić nohoj czesnego dziewczatę. Bliskie sobie sercia skoro zrozumieli się wzajemni i żyli z dobrą nadzieją na buducze. Ta odwieczna piśnia, że nadzieja zdradliwa i tu nie wyjawiła się inczą. Pańka poklikali do wojska, a radsze neprejednana wola dominii wydiacza w nim indywiduum bez majetku i dachu nad hołową wypchała go tam. 12 roków dwychał win ciężki gwer, ale nie padał duchom. 12 roków żdała terpeliwi wirna Katrena i nie zneochotyła się. Kiedy minął się tot czas, one pobrali się. Choć starszy rokami, ale sercią młody jak dity. Nie mali niejakoho majetku, ale mali zdorowy ruky i nadziju w Bozi. Wytużenym trudom za 3 roky zaszparowali soj na tiłko, że kupili tunio, pomirok w Lisnym, kawalczyk pustkę, po kotrii, jak zemla zemlą, jaki puch ne bereszą, i tam postawili soj chyszku, prawda, że tisnu, ale swoju, własną. Wydili ludę Pańka, jak win za dnia rubał siach w lisach, żeby zarobyty grosz, a przy świetli miesiąca oczyszczał od korciu i kamienia swoją pustku, żeby mał swój chleb i naślictwo dla syna, Łancia, którym ho Boh potiszył. Dalsze czuli ludę, jak win choć trudom oroszone było jego czeło. Za jedno soj pićpiwował, jak rozwodył soj nóżdu śmichowynkami, kole inczy zapywali ju palunkom. I zaczali ludę zawyduwaty pańkowy, ta zawyst ich niedołcho trwała. Jednoho, horiaczoho dnia, niebo zatiachło się czornyma chmarami. Katrena ponachlała się, żeby okopaty przed doszczą zachin kompery i wyciłowaty jak najskorsze swoho łancia, kotroho lyszyła w chyży z piaczym. Uż bliżyła się po skinczeni roboty głuchyży, koli naraz zhrmiło i blysnuło przed jej oczami. Katrena aż prysiła zo strachu. Kole otworzyła oczy. Boże mi! Czy to możliwe, że to się stało? Chyżu ich perun zapalił. Sama nie znała pak rozpowisty, jak doletiła do choriuczoj strichy, jak chpała seret połominia do seredyny i wyrywała z kołyski ditynu. Ludeż, co się zletili, naszli ju przed dwermy, bez pamiaty, okopczeną dymą, osmalenu połominią. Lemdityna kryczała w jej objatiach.
видно од болу. Матерински руки прихолнули ју замитно до своих груди. Сплакав. Бідний паніко, коли його вечір вернувся до мю. Застав Лем недопалени холовні по своїй хищі. Ба! З хижом схоріла й вшитка одежа. І деку з срібних 20-ників, котрі він откладав на купівлю корови, стопилися в охни. Сплакав бідний паніко. Та не падав духом. Зачнемо зараз від початку. Potiszał win żenu. Chyże dast boh, zdorowla, dorobymy się. Odeżu, co ju na sobie mamy, budeme dotla łataty, dokla nas na nowu ne bude staty. A korołę, kiet się ne dochowamy, ta się obejdeme. Dziakujmy Bohu za wszystko, a najbilsze za to, że nasz łancio ciłej i zdorowej. I jeden rodycz napered drugiego ci uwale osmaleny kuczeri chłopczyka. Boh dał, że pańko zas spomich się na chyżu. Świłaszczennych dał mu korołu na odchołok, od kotroj prysadył sy pańko tela.

z dityny koszelcza z derl, wypriatale chyżu do czysta, ne prepustyle ane kury nasadzeno i na jajciach. Ta, żeby na tym kińczyła się wszytka bida, diakuwałaby Bohu Kateryna. De tam. Takoj to, gdy kole ona na porozi bitkała za wtraczenym, wzryła jak sztyrioch chłopił do wychat noszy, a na tych noszach serce i pit powiło. Jej pańka. Neszczęścia, kumo, prypadok. Pityata jalycia zajęła jednym konariom pańka i prydawyła do zemli. Szczęścia, że neciłe dereło potiszale ju prosto duszne lemky. To gdyby mu duch wyderło i amin. A tak lem mu rebra połamało. Może się wylyże. A kiedyby już inakże Bóg ryszał, ta i tak ne propadaty bywam za nim. Wykumo ne takie jeszcze postareny, ta się oddate. Jak znali, tak potiszali selane Katrenu. Lem zabyli, że potiszania takim sposobom bilsze jatry tranu, jak hoid ju. Jak ne chodyła Katrena popry chłorym mużu, jak ne smarowała ho różnymi maściami, jak ne powywała ho i w preryżnym zilu kupała, ne pomogło. Pańko lyszył ju wdowom, a łancia syrotom. Zmyłosrdyła się nad nią lem jedna stara teta z drugiego zeła. Podarowała i wszystko odeżu, iszczy zo swoich diłoczych rokił, inakże nie śmiłaby Katrena na pochoroni swojego muża wkazaty się medże ludmy. Toho samego roka o zernianych robotach odwyczuwał otec dekan prynależny mu parafii. Za poriadkom zazrył win i do czernoj cerkły w Lisnym, a pryti nachodzi i do miejscowej szkoły. Kiedy tak nazwaty możnyski tisny i temny budynoczok, w którym mieszkał Żak i de pry dołchym stoli mistyło się wraz z nim kilkoro dity. Tych paru dity mało się staty rozsadny kamy prosiłczynia medze zanedbanym narodom. Bidne było to posiłczynia, bo i bidne były gutomu obstawyny. Rodyczy ne posyłali tołdy swoich dity do szkoły, z pragnienia za duchową pożywą, lem z nużdy. Byli zadowoleni, że dity ich presidyli Bożej den pit jakim takim nadzorom, kole one tudyli się na swoim zachoniku cy na panszczyni. Żak ne mał odpowiednich znań, taż to znał, sam zaszczyplał w duszy młodego pokolenia z wielkim posłaczynią, z żelizną wytrwałistiu. Ze swoją oddanist nachodył na horodu lem wo własnym sumliniu, a nerytko przychodziło się mu iszczy prynymaty prychłarky i napastliwosty od didycza, kosły twierdził, że wołk chowany, a chłop wczeny jedną drogą chodiat. Oba sud marnyma piddanyma. I na hneska to już wszystko. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę, a na następny odcinek zapraszam już w poniedziałek. Czytała Monika Tylawska.

0: Loyalnym FM.
1: Jest czwór, 27 sierpnia augusta 2026 roku. A na nowiny Radia Loyalnym FM prosit Olena Stefanowska. Вчера зачався фестиваль «Музика заклята в дереві». Потрува до 30 серпня августа в забутково-дерев'яних об'єктах Низького і Садецького Бескідів. Концерти проходять між іншим в церквах в Квятони і Верхомли Великі, в Межарській загороді Восі, при костелі в Санкові та в амфітеатрі в Восові. В програмі події знайшлися артисти, які репрезентують різні музичні жанри – od muzyki inspirowanej tradycją Karpat i folklorem po współczesną alternatywną muzykę i pop. Festiwal otworzyła Wernigora, a w dalszych dniach wystąpił między innymi Wojtek Szumański, Tula i Wołosi. Podziei towarzysza też warsztaty remesła, prezentacji regionalnych straw, degustacji lokalnych produktów i ziela. Każde z podziei ma być nagodą, żeby poznać wyjątkowe dziedzictwo szlaku drewnianej architektury w Małopolsce. Wszystkie koncerty są bezpłatne. W archieparchialnym muzeum we Wrocławiu trwa wystawa pod nazwą Nekofor – fenomen samorodnego talentu. Ekspozycja prezentuje 50 robót Epifana Drewniaka – Nekofora, a też 20 fotografii, które wskazują twórcę w różnych periodach jego życia. Wystawa jest podzielona na trzy części i rozmieszczona w trzech muzejnych salach. Pierwsza część, taką ja był, prezentuje dokumentalne fotografie Nekofora ta jego list, w którym prosił ludzi kupować jego obrazy. Druga część, taką jem chciał być, pokazuje autoportrety, na których Nekofor przedstawiał sobie jak ważną i szanowaną osobę, urzędnika albo episkopa. Trzecia, taką był mi świt, wskazuje świt, który artysta widział swoimi oczami, cerkwy, miejscowości, architekturu, krajowid i scenę studennego życia. Wystawę możesz widzieć do 15 listopada novembra tego roku. W dniach 19-20 wersznia septembra prochodziła bude 34. Lemkiewska Twórcza Osin. Podzieja tego roku projde w Portnom, pierwszy dzień i następnego dnia w Ruskiej Bursi w Gorliciach. Tegoryczna edycja poświęcona bude pamięci Fedora Kuziaka 1926-2010 w sotnu rocznicę jego narodzenia. Prototyż pierwszy dzień odbuda się w Portnom, rytnom seli Malaria, Bajkaria i Suspilnego Dijacza. Detalny program będzie przyludniony na odołga. To do wam przynesiemy. Organizatorem podziei jest Towarzyszenie Lemkiu. W piatniczu 4 września septembra o 18 godzinie w Przemkiewskim Osredku Kultury i Biblioteki odbuda się następna strecza z cyklu Łemkowie Opowieść w Skrawkach, poświęconego historii, kultury i językowi Lemkiu. Podzieja jest podzielona na paru bloków. Pierwszy z nich będzie poświęcony Lemkom wczera i dneska, to jest będzie o tym, kom są Lemko w różnych kontekstach. Pak uczestnicy będą mogli wziąć udział w lekcji lemkiewskiego języka, podczas której poznają między innymi osnowne słowa, zwroty, a tak samo azbuku. Stryczu zakończyć czas o lemkiewskiej muzyce, śpiewie i tancy, jaka dest uczestnikom szansu nie tylko posłuchać, ale też aktywnie wuczyć się w poznawania tradycji. Stryczu powiedu z Oksana Hraban-Nichtańska i Dańko Horoszczak. Na podziju proszone są toto, które już znają lemkiewską kulturę, a tak samo toto, które chcą ją poznać. Wstup darmo.
0: To były nowiny Radia Lem FM.
2: Płynąłem na suchego przestwór oceanu. Wóz nurza się w zieloność, jak łódka brodzi. Wśród fali łąk szumiących, wśród kwiatów powodzi, omijam koralowe ostrowy burzanu. Już mrok zapada, nigdzie drogi ni kurhanu. Patrzę w niebo, gwiazd szukam przewodniczek łodzi. Tam, z dala błyszczy obłok,

cicho, słyszę, ciągną żurawie, których by nie dościgły źrenicy sokoła. I słyszę, kędy się motyl kołysa na trawie, kędy wąż śliską piersią dotyka się zioła. W takiej ciszy, tak ucho natężam ciekawie,

0: Dialem FM.
1: Jest czwartek, 27 sierpnia augusta 2026 roku. A na nowiny rady Dialem FM prosit Olena Stefanowska. Вчера зачався фестиваль «Музика заклята в дереві». Потрува до 30 серпня августа в забутково-дерев'яних об'єктах Низького і Садецького Бескідів. Концерти проходять між іншим в церквах в Квятони і Верхомли Великі, в Межерській загороді Восі, при костелі в Санкові та в амфітеатрі в Восові. В програмі події знайшлися артисти, які репрезентують різні музичні жанри – od muzyki inspirowanej tradycją Karpat i folklorem, po współczesną alternatywną muzykę i pop. Festiwal otworzyła Wernigora, a w dalszych dniach wystąpił między innymi Wojtek Szumański, Tula i Wołosi. Podziei towarzysza też warsztaty remesła, prezentacji regionalnych straw, degustacji lokalnych produktów i zile. Każde z podziei ma być nagodą, żeby poznać wyjątkowe dziedzictwo szlaku drewnianej architektury w Małopolszczu. Wszystko koncerty są bezpłatne. W archieparchialnym muzeum we Wrocławiu trwa wystawa pod nazwą Nekofor – fenomen samorodnego talentu. Ekspozycja prezentuje 50 robót Epifana Drewniaka – Nekofora, a też 20 fotografii, które wskazują twórcę w różnych periodach jego życia. Wystawa jest podzielona na trzy części i rozmieszczona w trzech muzejnych salach. Pierwsza część, taką ja był, prezentuje dokumentalne fotografie Nekofora ta jego list, w którym prosił ludzi kupować jego obrazy. Druga część, taką jem chciał być, pokazuje autoportrety, na których Nekofor przedstawiał sobie jak ważną i szanowaną osobę, urzędnika albo episkopa. Trzecia, taką był mi świt, wskazuje świt, który artysta widział swoimi oczami, cerkwy, miejscowości, architekturu, krajowid i scenę studennego życia. Wystawę można widzieć do 15 listopada novembra tego roku. W dniach 19-20 wierzchnia septembra prochodziła bude 34. Lemkiewska Twórcza Osin. Podzieja tego roku projdę w Portnom, pierwszy dzień i następnego dnia w Ruskiej Bursi w Gorliciach. Tegoryczna edycja poświęcona bude pamięci Fedora Kuziaka 1426-2010 w sotnu rocznicę jego narodzenia. Prototyż pierwszy dzień odbuda się w Portnom, w rytnym seli Malaria, Bajkaria i Suspilnego Dijacza. Detalny program będzie oprzyludniony na odołga. To do wam przynesiemy. Organizatorem podziei jest Towarzyszenie Lemkiu. W piatniczu 4 wierzchnia septembra o 18 godzinie w Przemkiewskim Osredku Kultury i Biblioteki odbuda się następna strecza z cyklu Lemkowie Opowieść w skrawkach, poświęconego historii, kultury i językowi Lemkiu. Podzieja jest podzielona na paru bloków. Pierwszy z nich będzie poświęcony Lemkom wczera i dneska. To jest będzie o tym, kom są Lemko w różnych kontekstach. Pak uczestnicy będą mogli wziąć uczest w lekcji lemkiewskiego języka, podczas której poznają między innymi osnowne słowa, zwroty, a tak samo azbuku. Stryczu zakończyć czas o lemkiewskiej muzyce, śpiewie i tancy, jaka dest uczestnikom szansu nie tylko posłuchać, ale też aktywnie włączyć się w poznawanie tradycji. Stryczu powiedzą z Oksana Hraban-Nichtańska i Dańko Horoszczak. Na podziju proszone są toto, które już znają lemkiewską kulturę, a tak samo toto, które chcą ją poznać. Wstup darmo.
0: To były nowiny Radia LMFM.

Łemkowie są grupą obywateli polskich, mniej liczebną od pozostałej części ludności Rzeczypospolitej Polskiej. Jedną z uznanych w Polsce mniejszości etnicznych, obok Karaimów, Tatarów i Romów. Łemkowie są i mają swój język, kulturę, tradycje. Stwierdzenia te wzięte zostały z tekstu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 roku o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym.

Radam dziewczę, co milować mym, dufam w lasku każdy dzień. Radam sen, to rysiwać sem, si to ty.

Sto szyst i szyst gorleci, sto try i osem polkołyci, lem kiuski hołos w twoich rze. Lem FM.

słuchacze radia LEM FM, znajcie, że Rusnacy u Republiki Chorwackiej byli, są i budu. Besedovala Natalija Hnatko, jednoosnovateljka Društva Rusna i učiteljka ruskog jezika i kulturi.

Mi wers. Wojdu do tebe mi wersu i woryciata zatrysnu i nikt to nie bude widział i nikt to nie zrozumie, co się w tobie dzieje. Rozderto i duszu czuhaniu na tebe zaszmarił od nazriaczego oka skotyny i od szczurego ludyny. I budesz lem mi i niczyj inczyj. Od najbільшого болю найбільший.